Schwadenz, zwaga pysą. Normalne egzysiołki odbędą matycy, no też nowe mogły, kadną na czubę, tak mówiąc.